0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾得半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

让我想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地为谁吹响，坚持。

1球目高田高田高田高田ラフメット

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Oh!

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾得半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

그림에 타가다 타가다 타가다 타가! 라흐멧! 일견 라흐멧 다가인 타가 타가 타가 타가!

아하야! 가자 가자.

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

қиялдар жоқ па мекені? Амалым не? Қайран

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁

Yeah.

秋天和我那么缠绵，然后藏起他们那双无助的眼，住在那美丽风景苍茫的地方，我听到一声吹响，阵阵

Come on! Del Rey Azul! Are you ready? Show me, man!

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi je rêve?

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁知

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story.
2: История одной песни.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimash. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Historia jednej piosenki. Witam was, Artur Bartkowski. Dzisiejszy wieczór poświęcony będzie utworowi The Pearl Fishers w wykonaniu Dimasha Kudaibergena i Placido Domingo. Są w muzyce takie spotkania, które można opisać jednym zdaniem. Dwóch wybitnych artystów wykonuje razem znany utwór. Ale czasami za tym jednym zdaniem kryje się historia znacznie większa niż sam występ. Historia o dziecięcym zachwycie, o mistrzach słuchanych z kasety, o wyborze własnej drogi i wreszcie o chwili, w której człowiek, którego przez lata oglądało się z daleka, staje obok nas na tej samej scenie. W dzisiejszej historii jednej piosenki cofniemy się do Budapesztu, do Akademii Muzycznej imienia Ferenca Liszta. 10 grudnia 2023 roku spotkali się tam Placido Domingo i Dimash Kudaibergen. Wykonali jeden z najsłynniejszych męskich duetów w historii opery, Au fond du temps ça, spławiaczy pereł Georgia Bizeta. Nagranie zostało pokazane publiczności programu Virtuosos 19 stycznia 2024 roku. I właśnie od kilku pierwszych sekund tego wykonania zaczniemy. Nie po to, żeby od razu usłyszeć wszystko, tylko po to, by wejść w jego klimat. Spokojny, niemal wspomnieniowy, a jednocześnie podszyty czymś, co w tej operze okaże się bardzo kruche. Przyjaźnią, wystawioną na próbę. Posłuchajmy więc początku tego spotkania. Placido Domingo i Dimash Kudaibergen o Fond du Temps z opery Pławiacze Pereł Georgia Bizeta. Zaledwie kilkadziesiąt sekund, które od razu wprowadzą w nas w świat tej historii. Dwóch głosów, dwóch przyjaciół i jednego wspomnienia.

Żeby zrozumieć, dlaczego ten duet tak dobrze znosi upływ czasu, trzeba cofnąć się o ponad 160 lat. George Bizet miał zaledwie 25 lat, kiedy w 1863 roku w paryskim Théâtre Lyrique wystawiono Les Pêcheurs de Perles, powiaczy pereł. 12 lat później świat miał poznać Carmen, która całkowicie przyćmiła większość wcześniejszego dorobku kompozytora. Ale poławiacze pereł przetrwali. W ogromnej mierze właśnie dzięki niezwykłej melodyjności partytury i jednemu duetowi. Akcja została umieszczona na dawnym Ceylonie, dzisiejszej Sri Lance. Z punktu widzenia współczesnego odbiorcy jest to oczywiście XIX-wieczna europejska wizja egzotycznego świata, a nie dokument etnograficzny. Dla Bizeta i jego librecistów była to przestrzeń oddalenia. Miejsce, w którym można było opowiedzieć historię o namiętności, lojalności, zazdrości i obowiązku. Dwaj przyjaciele, Nadir i Zurga, kiedyś zakochali się w tej samej kobiecie. Była nią Leila. Aby ocalić przyjaźń, postanowili z niej zrezygnować. Kiedy spotykają się ponownie, wracają pamięcią do chwili, gdy zobaczyli ją po raz pierwszy w świątyni. I właśnie wtedy rozpoczyna się Au fond du tombeau. To ważne. Ten duet nie jest prostą deklaracją braterskiej przyjaźni. Jest wspomnieniem, w którym od początku znajduje się zalążek przyszłej katastrofy. Obaj mężczyźni śpiewają o tej samej kobiecie. Obaj są poruszeni tym samym obrazem. Obaj próbują przekonać siebie nawzajem, że przyjaźń jest silniejsza niż miłość. Słuchacz wie jednak, albo za chwilę się dowie, że Nadir nie dotrzymał obietnicy. Uczucie do Leili nie zniknęło. Dlatego muzyka Bizeta jest tak niezwykła. Melodia brzmi jak pojednanie. Ale dramaturgia opery mówi nam, że pod tym pojednaniem drzemie konflikt. To piękno chwili, która nie może trwać wiecznie. Zanim wrócimy do Dimasza i Dominga, posłuchajmy przez chwilę, jak ten duet brzmi w jednym z najbardziej klasycznych, historycznych zestawień. Jussi Björling jako Nadir i Robert Merrill jako Zurga. To właśnie ten kontrast jasnego tenoru i ciemniejszego barytonu stał się jednym ze znaków rozpoznawczych tego utworu.

Au fond du temple saint jest duetem skonstruowanym na kontraście, ale nie na rywalizacji wokalnej. Nadir jest tenorem, Dzurga barytonem. Jeden głos wnosi blask, drugi ciężar i fundament. Bizet pozwala im najpierw opowiadać, a później splata ich linie tak, aby w kulminacji nie brzmieli jak przeciwnicy, lecz jak dwóch ludzi próbujących ponownie wzbudować wspólnotę. To właśnie dlatego ten fragment tak często funkcjonuje poza całą operą. Można nie znać wszystkich szczegółów fabuły, a mimo to odczytać podstawowe emocje. Wspomnienie czegoś pięknego, próbę pojednania i potrzebę zaufania. Metropolitan Opera nazywa ten duet jednym z najbardziej znanych numerów przeznaczonych na tenor i baryton w całym repertuarze operowym. I tutaj zaczyna się druga historia naszego odcinka, bo Placido Domingo nie spotkał się z tym utworem po raz pierwszy w Budapeszcie w 2023 roku. Przeciwnie, nosił go w swoim repertuarze od dziesięcioleci. W 1970 roku Placido Domingo nagrał Au fond du temple saint z amerykańskim barytonem Sherrillem Milnesem i London Symphony Orchestra. Wtedy Domingo był nadirem, śpiewał partię tenorową, rolę, którą ponad pół wieku później w Budapeszcie przejmie Dimash. To zestawienie jest fascynujące nie tylko z powodów historycznych. Domingo przez ogromną część kariery był jednym z najważniejszych tenorów swoich czasów. W późniejszych dekadach zaczął natomiast wykonywać partie barytonowe. I właśnie dlatego w duecie z Dimashem może stanąć po drugiej stronie muzycznego dialogu, jako Dzurga. Jeżeli potraktujemy te dwa nagrania jak dwa zdjęcia wykonane temu samemu artyście w odstępie ponad 50 lat, otrzymujemy coś niezwykle rzadkiego. W jednym utworze możemy usłyszeć nie tylko historię kompozycji, lecz również historię całego artystycznego życia. A teraz najważniejszy dźwiękowy punkt odniesienia dla naszej opowieści. Cofamy się do 1970 roku. Proszę zwrócić uwagę na Placida Dominga. Tutaj nie jest jeszcze Dzurgą. Śpiewa Nadira, czyli dokładnie tę partię, którą ponad pół wieku później wykona u jego boku Dimash. Obok niego Sherrill Milnes jako Dzurga.

0: Słuchając tego archiwalnego nagrania i późniejszej wersji z Dimaszem, nie ma sensu urządzać konkursu Kto śpiewa lepiej. To dwa różne momenty historii, dwa różne sposoby używania głosu i dwie odmienne sytuacje artystyczne. Znacznie ciekawsze jest pytanie, co oznacza fakt, że człowiek, który kiedyś był młodszym głosem tego duetu, po 5 dekadach śpiewa jego dojrzałą, barytonową stronę z artystą należącym do następnego pokolenia. Dla Dimasza to spotkanie miało jeszcze jeden, bardzo osobisty wymiar. W grudniu 2023 roku przypomniał, że w jego domu znajdowała się kaseta z koncertem 3 tenorów. Był rok 1999. Dimasz był dzieckiem. Placido Domingo, Luciano Pavarotti i José Carreras należeli wtedy do najbardziej rozpoznawalnych głosów świata. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację bez żadnej przesady. Mały chłopiec w Kazachstanie słucha artystów występujących na największych scenach, a wiele lat później sam staje obok jednego z nich. W materiale Virtuosus Dimasz mówił już wprost, że spotkanie i praca z Domingiem były dla niego spełnieniem dziecięcego marzenia. To bardzo dobrze pasuje do cyklu historii jednej piosenki, bo nagle okazuje się, że historia utworu nie zaczyna się dla nas w 1863 roku i nie kończy w 2024. Ma jeszcze jedną oś czasu. 1999. Dziecko słuchające 3 tenorów. 2023. Juror Międzynarodowego Programu siedzący obok Dominga. 2024. Światowa publikacja ich wspólnego duetu. I wreszcie 2025. Kolejny symboliczny wspólny występ. Tę historię najlepiej na moment oddać samemu Dimaszowi. W krótkim materiale przygotowanym przez Virtuosos opowiada on o spotkaniu z Domingiem i o tym, jak dziecięca fascynacja sprzed lat stała się rzeczywistością. Posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi.
1: In Budapest my dreams come true, because all my life, from my childhood time, I had a dream to meet with Placido Domingo and to work with him together. I told him, I come to music because of you. And when I was 5 years old, I had a VHC with his concert. So in that time, from that time, I believe to our meeting. So Budapest, it's amazing. I love Budapest.
0: Warto podkreślić kontekst programu. Dimasz nie pojawił się w Virtuosos jako uczestnik walczący o ocenę. Był członkiem międzynarodowego jury i mentorem dla młodych muzyków. Przewodniczącą postacią projektu pozostawał Placido Domingo. Obok nich znaleźli się artyści i ludzie kultury z różnych krajów, a cały format był skoncentrowany na wyszukiwaniu młodych talentów muzyki klasycznej. To zmienia sposób, w jaki warto patrzeć na duet. Oczywiście Dimasz mówi o Domingu jako mistrzu i jednym z ludzi, którzy inspirowali go od dzieciństwa. Ale na scenie nie występuje jako uczeń podczas lekcji. Ma własną międzynarodową karierę, własny język muzyczny i własną publiczność. Spotkanie staje się więc jednocześnie hołdem i partnerstwem. W materiałach zza kulis widzimy próby rozmowy i wspólną pracę. I być może właśnie tam najlepiej widać sens całego projektu. W muzyce klasycznej tradycja nie polega na konserwowaniu przeszłości pod szkłem. Ona istnieje wtedy, gdy ktoś przekazuje doświadczenie następnemu artyście, a ten wnosi do niego własną osobowość. Zejdźmy teraz ze sceny na zaplecze. W tych krótkich ujęciach i rozmowach z prób dobrze słychać coś, czego nie oddaje sam koncert. Atmosferę spotkania, przygotowania i relację między artystami. To właśnie tutaj idea przekazywania doświadczenia młodszemu pokoleniu staje się najbardziej namacalna.
2: I say it since I was 30 years old. One day I would like to help the young artists. This has always been my dream.

Wróćmy teraz do samego nagrania. Dimash śpiewa Nadira. To partia tenorowa, ale, jak często w przypadku Dimasha, sama etykieta głosu nie opisuje całego zjawiska. Najważniejsze nie jest to, jak wysoko może zaśpiewać, tylko jak potrafi podporządkować technikę stylowi utworu. Tutaj nie ma potrzeby demonstrowania ekstremalnej skali. Bizet wymaga czegoś odwrotnego. Elegancji, prowadzenia frazy, kontroli dynamiki i umiejętności słuchania drugiego wykonawcy. Duet działa wyłącznie wtedy, gdy dwa głosy rzeczywiście ze sobą rozmawiają. Domingo wnosi do wykonania zupełnie inny rodzaj obecności. Jego głos jest głosem artysty po dziesięcioleciach pracy scenicznej, z całym ciężarem tej historii. Nie chodzi więc o symetrię dwóch identycznie brzmiących partnerów. Przeciwnie, siłą nagrania jest różnica. Młodszy i jaśniejszy i niezwykle elastyczny głos Dimasha spotyka głos Dominga o ciemniejszej barwie i innej wadze. W muzyce, która sama odpowiada o dwóch przyjaciołach związanych wspólnym wspomnieniem, ta różnica wieku przestaje być przeszkodą. Staje się dodatkową warstwą znaczenia. Dlatego warto posłuchać tego fragmentu środkowego i kulminacji, kiedy głosy coraz bardziej przestają funkcjonować osobno, a zaczynają budować wspólną linię. To właśnie w tym miejscu słyszymy, dlaczego ten duet od ponad 150 lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych operowych obrazów męskiej przyjaźni. Wróćmy więc do ich wspólnego wykonania. Tym razem już nie jako do efektownego spotkania dwóch nazwisk, ale jako do muzycznego dialogu. Posłuchajmy fragmentu, w którym tenor Dimasha i baryton Dominga coraz wyraźniej zaczynają budować jedną wspólną frazę.

tym momencie możemy zestawić dwie daty. 1970 i 2023. W pierwszej Domingo stoi po stronie Nadira, w drugiej po stronie Zurgi. Między nimi znajduje się praktycznie całe życie na scenie. A naprzeciwko niego w Budapeszcie stoi artysta, którego własna droga zaczęła się między innymi od fascynacji takimi śpiewakami jak Domingo. To właśnie sprawia, że określenie spotkanie pokoleń nie jest tutaj pustym sloganem. Ono jest zapisane w samym podziale ról. Domingo dosłownie przeszedł z jednej strony duetu na drugą. Nadir, którego śpiewał jako młody tenor, staje się teraz rolą Dimasza. A on sam przejmuje Zurgę. Przyjaciela, starszego, mocniej osadzonego i dramaturgicznie bardziej obciążonego odpowiedzialnością. Nie trzeba twierdzić, że Bizet przewidział takie symboliczne odczytanie. Oczywiście nie przewidział, ale dobra muzyka pozwala kolejnym pokoleniom dopisywać do niej własne historie. I właśnie dlatego nagranie Dimasza i Dominga jest interesujące również dla kogoś, kto zna dziesiątki innych wersji Au fond du Tonsa. Gdyby wspólny występ w Budapeszcie pozostał jedynym spotkaniem, można byłoby uznać go za piękny epizod. Ale współpraca w świecie virtuosos miała dalszy ciąg. W 2025 roku pojawił się obraz jeszcze bardziej symboliczny. Placido Domingo, José Carreras, Dimash Kudaibergen i wiolonczelista Hauser wykonali razem My Way. Dla słuchaczy pamiętających fenomen trzech tenorów, zestawienie Dominga i Carrerasa z Dimaszem miało oczywisty, emocjonalny ciężar. Tym bardziej, że sam Dimasz mówił wcześniej o kasecie z koncertem trzech tenorów, którą miał w domu jako dziecko. Nie chodzi o zastępowanie kogokolwiek, ani budowanie prostego równania, dawni mistrzowie i ich następca. Muzyka nie działa w ten sposób. Bardziej interesująca jest ciągłość. Artyści, których nagrania kształtowały wyobraźnię dziecka, po latach stają się jego partnerami na scenie. A program poświęcony młodym talentom staje się przestrzenią, w której ta ciągłość jest widoczna jak rzadko gdzie. I na tym historia wspólnych spotkań się nie zatrzymała. Kolejny ważny rozdział został dopisany 18 kwietnia 2026 roku, ponownie w Budapeszcie, tym razem w ogromnej hali MVM Dome. Koncert zapowiadano pod hasłem Three Icons on One Stage. Na jednej scenie mieli spotkać się Placido Domingo, Dimash Kudaibergen i Hauser. Był to więc projekt pomyślany już nie jako telewizyjny finał programu czy pojedynczy duet, lecz jako pełnowymiarowe widowisko koncertowe, łączące operę, crossover, muzykę symfoniczną i współczesną wrażliwość sceniczną. Na kilka dni przed koncertem organizatorzy przekazali jednak, że Hauser z powodów zdrowotnych nie będzie mógł wystąpić i musi odwołać swoje koncerty. Wieczór nie został odwołany. Placido Domingo i Dimash zdecydowali się wystąpić zgodnie z planem, a dołączyli do nich zaproszeni artyści. Jelena Dudokin, Placido Domingo Jr., Mansur Kudaibergen, Balázs Pirisoma i Bence Bańkowi. Towarzyszyła im 60-osobowa Buda Folk Dohnai Orkiestra pod batutą Petera Pejcika i Eugena Kona. Hauser pozostał obecny symbolicznie poprzez przygotowane wcześniej materiały wideo i kontakt z publicznością na odległość. Dla naszej opowieści najważniejsze jest jednak to, że w kwietniu 2026 roku Domingo i Dimash spotkali się ponownie już jako artyści wspólnie budujący cały wieczór koncertowy. W perspektywie zaledwie kilku lat
Widać więc wyraźną ciągłość. Najpierw wspólna praca w Virtuosos, potem au fond du temps, następnie My Way z Jose Carrerasem i Hauserem, a wreszcie wielki koncert w MVM Dome. To nie wygląda już jak pojedyncze spotkanie idola z artystą młodszego pokolenia. To relacja artystyczna, która z czasem zaczęła otrzymywać kolejne sceniczne rozdziały. I właśnie dlatego Puławiacze Pereł można dziś słuchać także jak początku tej opowieści. W 2023 roku Dimash stanął obok Dominga w duecie, który sam mówi o przyjaźni, zaufaniu i więzi między dwoma mężczyznami. 3 lata później obaj znów byli razem na scenie w Budapeszcie. Już nie w ramach jednego numeru, lecz jako dwie główne postaci rozbudowanego koncertu. Z perspektywy czasu, tamto wykonanie Bizeta nabiera więc jeszcze większego znaczenia. Było nie tylko pięknym momentem telewizyjnym, lecz jednym z pierwszych widocznych znaków trwałej artystycznej więzi. A skoro mówimy o ciągłości tej historii, warto usłyszeć jeszcze jeden moment. Rok 2025. Placido Domingo, José Carreras, Dimash Kudaibergen i Hauser spotykają się w My Way. To już nie tylko wspomnienie dawnej fascynacji 3 tenorami, ale symboliczny obraz tego, jak bardzo zmieniła się pozycja Dimasha od słuchacza do partnera na scenie.

dwóch przyjaciołach próbujących ocalić więź silniejszą, jak im się wydaje, od wspólnej miłości. Jest o jednym z najbardziej znanych połączeń tenora i barytonu w historii opery. Ale w wersji Dimasza Kudejbergena i Placida Dominga jest jeszcze o czymś innym. O czasie. O tym, że ten sam artysta może po 50 latach wrócić do tej samej muzyki z drugiej strony partytury. O tym, że chłopiec słuchający koncertu trzech tenorów może kiedyś znaleźć się przy jednym stole jurorskim z Placidem Domingiem, a potem stanąć obok niego przed orkiestrą. O tym, że inspiracja nie musi kończyć się na podziwie z daleka. Jest w tej historii również coś bardzo charakterystycznego dla samego Dimasza. Jego kariera od początku nie daje się łatwo zamknąć w jednej szufladzie. Pop, klasyka, muzyka filmowa, folk, crossover, eksperyment wokalny. Te światy spotykają się w jego repertuarze. W Au fond du Tompsin nie chodzi jednak o przekraczanie granic dla efektu. Przeciwnie. Chodzi o wejście w istniejącą od pokoleń tradycję i odnalezienie w niej własnego miejsca. Dlatego wspólne wykonanie z Domingiem można odczytać jako jeden z tych momentów kariery, kiedy artysta nie musi już udowadniać, że potrafi dotrzeć do świata, który kiedyś go inspirował. On po prostu w tym świecie stoi, obok człowieka, którego głosu słuchał jako dziecko. I na koniec wróćmy do muzyki. Do dwóch przyjaciół, jednej melodii i dwóch głosów, które przez kilka minut próbują przekonać nas, że pamięć i przyjaźń mogą być silniejsze niż czas. I teraz już bez dalszych komentarzy zostawmy na koniec muzykę, od której rozpoczęła się dzisiejsza opowieść. Placido Domingo i Dimash Kudaibergen, Au fond du Tonsin z Poławiaczy Pereł, Georgia Bizeta.

0: I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin o północy, a następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, w poniedziałek o 4:00 rano, we wtorek o godzinie 10:00 i w środę o 17:00. Audycję przygotował, poprowadził i zrealizował Artur Bartkowski. Wydała Barbara Kędys. Bądźcie z nami i do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki.

şirketler. Ah! Ah hayır! Бәрбіз қаде, қаде, қаде!

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

I've been alone with you inside my mind.